Edi Shigi. Papa Musa bana. Sasa rafiki yangu mzee Mustach. Mama Duma kinywanganga kule. Shangaa.

Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule, Nenda, Nenda, Ule,